0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
1: Next generation.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń.